Tipper, Tipper, Tipper, Tipper, Tipper, Tipper. Did I miss him? We can't tell him asking is a tea again. Agumating Askara, Tong Uyese, Gobi Gundet type, did I meet tea, Kaik King Laba, Tinis of Ada, Koro Kurikase type K, Koran Ring Asa Hase, Agumet King Asa, SM Amgaban Oa, Tong Uyedra, Gobi Gundet type, Waskinisa. Munadis Twin Ass, twice out this Akutams, I'll come up this time or chip down this money at the greatest. Aye. Kobi kunde type kira kaida ada kungre ada sire di kira miye chithawe da kira agume tin asan uadra miye sei gene swap ei mona disin uad laga man uisa sei ai kai stabe dani koska chikuro sra dan manske disi koro ngang uad lagu chi ai kai saran asan chi honin uritan kon ua sei chi type chiran da hose tamis rang uaka ske disin uad lagu chi ai kai saran chi hain uritan ira kon ua sei gei chi mona ngang kai skin irang mona ngang uad disu lagu chi kaman uritan ira hose chi akan ngakisa tam uad disu lagu ngakan ira kon ua sei kobi kunde type koro guri khara kain au dip ke ne ban ang mesin asna para si daha kung utaran ang mga tinasang oati dan muna di situin as twice of disa hukams al kumul kap disa isra lat sakti at kwap nga sila so abigig tayag gas aro may ge disi korong ang warlaga man uisa si cik duro sila dan ngas ke kaisang warlaga kong uang huning uridig gati gaip ching gati damit ring akas a korong warlaga kong uridig gati muna ikis kira ni so abay tam uwari sila ka kong uang kaman uridig gati ige white gas ngas ke tuin uati tam kay tukuro laga chila white gas ngas tuin uati tam kay tukuro laga gira white gas ning tayag gas aro mating ay kais tabay ge tuin uati a koro kay disi kay sebutkan tu bunga tuin wati koro ke dokacara kuat kasen si kuat kako segi suap nga tinggal di cekun aroma itski tuan isa aman tak kau sisa nisap ikhina kaisa koro hung ona kaisa koro kaisa kainga kuesin damaska iyo grasa kondesa kaina kaisa tui haka kuesi kainga ona koro ngani koro aina kaisa tui haka kuesi kainga ona koro ngani koro damaska iyo aman dasa kaina kaisa koro hung ona kaisa koro kaisa kainga kuesin aku berdin aska esip amkabang awa wajan tarik ta ada kure kopi kondek tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak